Serpen. Bratu Jarosławowi. Pomedze ścisku oraninę smuszka, świżowo smutku czorna stuszka. Popry tobi zerna złate, popry tobi trzeba połne. Zawerchniogo jest w ścisku, od speka i zliwy. Guzerjami do góry, kołosiom dolejno.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Wieczerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: W roboczy dzień. Na program Trzy świty prosit dnes Jakub Zygmunt.

Wertam do was, drochy słuchaczy, pokorotki i muzyczni pererwi. Słuchaliśmy przed chwilką polatyżskie śpiwankę. To była taka etniczna, folkowa muzyka z Latwii, ansambl Auli to był i utwór Pidna Hołowką o Złolinii. Rańsze słuchaliśmy po fińskie ansamblu Arpa i śpiwankę Pidna Hołowką Kiertoradat. No i jak dobry znate, chneska 20. den maja, sereda, no i chneszni den jest 100-rocznym dniom toho roka. Do kińcia roka mamy jeszcze 225 dny. Prochody 21 tyżden toho roka. Warszawi z hitsącia chneska male ludy o 4:34, a za hitsącia prochody w Warszawi, no mniejsze, bilsze teper, no paroch minut budę dokładni o 20:32. Den chneska tyrwat 15 hodyn 50 wisem minut, no i jest korotszy od najdłuższego lem o 49 minut. Iż to tylko minut budę nam się wydłużaty den do drugiej połowy czerwca, no a pak już, no nie powiem, no ale znate, że budę już robity się coraz krótszym. Ale no, warto jeszcze dopowiedzieć o kilku dłuższych. Chneszni den jest od najkrótszego wroci, dokładnie o 8 hodyn i 16 minut. Mamy astronomiczny jar i to ta pora roka tak neporiadni to znamy, budę przez 31 dny. Zatem korzystajmy z tej krasnej aury, korzystajmy z toho, że dny są takie dłuższe, że mamy maj, no i że bliżat nam się tyż wakacji, do których już no, mamy około 1 miesiąc. A teper prodążajmy muzyczną podorosz. Posłuchamy po madziarskie ansamblu Au Revoir i śpiwankę Pidna Hołowką Sorgowi Rok. A pak puszczu wam muzyku z bliskiego schidu, to buda ansambl Awa i po arabskie śpiwanka Habib Galbi.

sto szyst i szyst gorleci, sto try i osem polkołyci, lem kiuski hołos w twoich chorze. Lem FM.

Słuchali ste ensemblu Ała. To są takie dziewczata z Bliskiego Wschodu, które produkują tu muzykę po arabsku między innymi, które inspirują się jemeńską kulturą. No i to był premier takiej już współczesnej, modernej śpiewanki, ale z folkowym takim sznytom. Śpiewanka mała na hołowok Habib Kalbi. Rańsze słuchaliśmy madziarskiej muzyki. To był ensemble Au Revoir i śpiewanka Pidna Hołowką Sorgowi Rok. I słuchajcie, drodzy słuchacze, dneska 20 maja mamy ryczniciu śmierci bardzo ważnego dla całej historii świata człowieka. Dokładnie dneska jest ryczniciu śmierci Krzysztofa Kolumba, który po italiańsku nazywał się Cristoforo Colombo, a po hiszpańsku Cristóbal Colón. Wrodził się win w 1451 roku w Genui, a w mer 20 maja 1506 roku. No właśnie, i znamy joho przede wszystkim jak objawitela odkrywciu Ameryki. No win właśnie planował, żeby no popłynuty przez ocean aż do Azji, bo dumał, że no jak Ziemia jest taką sferą, sferyczną kulą, no to przecin możemy dopłynuty pływajuczy na zachód, to dopłynemy do Azji. No ale nie znał, że jeszcze po drodze będzie nowy kontynent. No i właśnie joho odkrył. Zatem, no tyż pro Kolumba, to my się wczymy w szkole i pamiętamy datu joho odkrycia Ameryki 1492 rik. No i taka ważna kus dla historii ricznycia właśnie jechneska. Ricznycia śmierci Krzysztofora Kolumba. A teper dalsza muzyka. Posłuchamy może po polsku. Peretnamy Basia Giewont i śpiewanka Pidna Hołowką Gromnica. A pak poczujemy po francuski duet Ben Mazu i Pom. To będzie taka, no, typowa francuska muzyka z takim kus romantycznym klimatem. Śpiewanka będzie mieć na hołowok żatont. Zatem pierwsze po polsku, drugie po francusku, a trzecie to będzie moja besida po łemkiwsku.

Zareklamujte sebe, swój biznes albo swoją dialnist na antenie Radia LEM FM. Garantujemy atrakcyjne ciny i możliwość dotarcia do czyslennej grupy słuchaczy. Mate gotowy materiał? Przyślejte ho nam. Kiedy nie mate, pomożemy ho zredagułaty i zmontuaty. Nie tracte ani chwili, skontaktujte się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM. LEM FM.

Skończyła się muzyczna przerwa w czas, który pustyłem wam dwie śpiwanki. Przed chwilką słuchali sme francuskiej ballady, której autorami jest Ben Mazou i Pom, dwóch takich wokalistów, wokalista i wokalistka z Francji. Śpiwanka mała na hołowo grzatąd. Rańsze słuchaliśmy Basi Giewont, polskiej artystki. To była śpiwanka pidna hołowką Gromnica. 20 maja, drogi słuchaczy LMFM, mamy paroch ciekawych świat. Jak może warto prasnuwaty. Jedno naszą jem taki kus śmieszny, poważny, ale za to właśnie może warto powisty już taką wieczerną porą, kole już no, nie musimy być takima serioznyma, poważnyma ludmy, bo dneska mamy międzynarodny den plynił do mycia naczyń. No właśnie, do mycia posudy też możemy powisty, bo no, mamy wszystkie w kuchni taki plyn do mycia posudy. Jest to bardzo ważny pomocznik w każdej kuchni. No i dneska na jego cześć możemy pomyty ciły stos posudy i jeszcze no bardzo często właśnie tak wieczorem nam się nachromady toho wzlewi. Zatim możemy tak popraznuwaty chneśnie świato, chneśni Międzynarodny Den plynił do mycia posudy. Właśnie w ten sposób, po prostu, żeby pomyty. No ale tak, to tylko żartił, a jeszcze przed nami jedno świato, pro które chcę powisty, Europejski Den Moria. Chneska właśnie w toto świato, to podkreślane jest znaczenia moria w życiu mieszkańców, żytelił Europy, a w czas weloch konferencji i warsztatiu prochodzą debaty, besidy nad problemami morskiej ekonomii, morskiej gospodarki. I Europejski Den Moria był schwalony w 2008 roku. Zatem już toto świato praznujemy tak dokładnie rachujuczy to przez 18 roku. No i teper kus muzyki. Przed nami następna dalsza muzyczna przerwa. Posłuchamy Połem Kiwskie, Klub de Mol i utworu Pidna hołowką Szuchaj z Lisa Idę, a pak puszczu wam ensemble Dularowy Bracia i to bude dokładnie śpiewanka Pidna hołowką Chora, Chora i Dolina.

0: Dobry den. Herbut Małgorzata w Czulem Kiwskoho, w Przemkowi od 2000 roku.
1: Dobry den. Co tam czuję was? Ja was czuję w ogóle i cały czas powiem wam, że naprawdę fajny ma te audycji, fajny ma te muzyku, ale jako człowiek Nadii, Ihor, was słucham. Duże zdrowia wam życzę.

To byli Dularowe bracia i śpiwanka Pidna Hołowką, Chora Chora i Dolina. Rańsze pustyłem wam Klub de Mol i śpiwanku Pidna Hołowką Szuchaj z Lisa Idę. No i te perdorochy słuchaczy, przyszedł tot moment, w którym idemy w małą podorosz do dalszej następnej derżawy świta. No już prototy derżawy liżne, jak mamy na planety Zemla, beśluju wam od wyreśnia minułego roku. Uż kus welo wam jem opowił pro liżne zakutyny i chneska pojechamy do centralnej Azji. Tam mamy takie postsowickie derżawy, które już takie sowickie nesud po prostu ze swoją kulturą od paru dziesiąt roku niezależnymi derżawami: Kazachstan, Uzbekistan, Tadżykistan, Turkmenistan i Kirgistan. I właśnie dneska budę besida pro Kirgistan. Prototu derżawu w centralnej Azji. Stolicą Kirgistanu jest Biszkek. Tak nazywa się to wielkie miasto. W Kirgistanie besidują oczywidno po kirgisku i też mają swoją walutę, jaka nazywa się som. W Kirgistanie żyje prawie 7 milionów ludzi, na powierzchni dokładnie 199 tysięcy kwadratnych kilometrów. To ta derżawa jest tak mniejsze, bilsze, 1,5 raza mniejsze od Polszczy, no ale też żyje tam parochraziu mniejsze ludy. Pełna nazwa derżawy to Republika Kirgiska, a nazwa derżawy Kirgistan to pochodzi z turkijskich języków, bo kirgiski język to należy do turkijskiej rodziny, jest podobny do kazachskiego, tureckiego, azerskiego i tak dalej. No i tak, właśnie Kirgistan to Kyrg, to znaczy sorok. Z turkijskiego, staroturkijskiego. Jys, to znaczy plemia, to znaczy etniczna grupa. No i też stan, to z perskiego znaczy derżawa. Zatim Kirgistan to jest derżawa sorok plemion. No tak możemy to prewesty. Kirgistan jest niezależną derżawą już od 31 sierpnia 1991 roku, kiedy to wpał sowicki sojusz. Jest to bardzo ciekawa derżawa, w której też znajduje się bardzo stare miasta, na premier Osz. Osz jest jednym z najstarszych miast w centralnej Azji. Podla legendy, jego zaklikatelom, jego osnowatelom był sam król Salomon. Kirgistan to też derżawa pełna kultury, pełna wieloch różnych tradycji, które są produżane Kirgizami i na premier Kirgiziu możemy dozryty się z takimi czapkami, które nazywają się kołpaky. Jest to taka biła czapka zrobiona z biłoho i czornoho haftowanoho filcu. No i w Kirgistanie też piją swój taki alkoholowy napytok, który nazywa się kumys. Jest to sfermentowane kobyle mołoko. No, może zwłóczyć kus straszni, ale bardzo weloch ludy to pije i też same turysty, które przyjeżdżają do Kirgistanu, oczywidno, że chcą spróbować toho kumysu. No i Kirgistan to też derżawa, w której są wielkie chory, są ekstremalne temperatury i w której są cudowne przyrodnicze atrakcje. Kus proto to choczu wam powisty, ale po krótkiej muzycznej pererwi. Posłuchamy teper ansamblu Fish Emade Tworzywo. To bude śpiwanka po polsku oczywidno i to bude dokładnie utwir Pidna Hołowką Dwa Ognie.

Słuchaliście śpiewankę w polskim języku. To była grupa Fish Emade Tworzywo. Słuchaliśmy dokładnie śpiewankę Pidna Hołowką Dwa Ognie. Ale wertamy już po muzycznej przerwie do Kirgistanu. Kneska kuzwam besiduju prototu drżawu w centralnej Azji, która jest bardzo ciekawa, kolorowa i też pod względem przyrody bardzo atrakcyjna. Najwyższym werchą w Kirgistanie jest werch pobidy, werch uśpichu, tak możemy to perewesty, po polsku to oficjalnie chora nazywać się szczyt zwycięstwa, a po kirgysku Czengisz Czokusu. To ta chora jest wysoka, bo w Kirgistanie nie brakuje wysokich hir. 7439 metrów nad morą ma je najwyższy werch Kirgistanu. No ale iż wysoko to nachodzi się w Kirgistanie i same seła. Najwyższe nachodziaczym się sełom w Kirgistanie jest Hatyndy. Tam ludy żyją na wysoty 4300 metrów nad morą. No i tak naprawdę to cały Kirgistan bardzo wysoko nachodzi się nad morzem, bo najniżej nachodziaczym się punktom toczką w drżawie jest rika Karadaria. Jest to na wysoty 132 metrów nad morzem. Przez taki obszar pełną hir też płynę Veloch Rik. I najdłuższą riką jest Naren. Ma je ona dołhist 807 km. W Kirgistanie iza właśnie takiej geograficznej budowy, takiej rizby terenu, to jest bardzo ekstremalny klimat. Znaczy, że litom są wysokie temperatury, bardzo horiaczo, a zimą wysokie, wielkie morozy. I tak, rekordową morozną temperaturą, rekordową taką zimową temperaturą, to było minus 53 gradusy i taką temperaturę pomierzyli ludy w sele Aksai. A najchorjacze było w Biszkeku, to było plus 43 gradusy. Zatem widzimy, że praktycznie to ta amplituda to razem prawie daje 100 gradusów. Różne ciamerze najbardziej chorjaczą, a najbardziej studeną temperaturą. No i w takich obstawynach to nie rosną w Kirgistanie Veloch Lisiu, bo lisy porastają tylko 4% powierzchni drżawy. Dokładnie jest to 8737 kwadratnych kilometrów. Ale za to jest Veloch skał, Veloch skalistych formacji i na premier w Biszkeku nachodzi się taka naturalna, skalista zjeżdżalnia, możemy powiedzieć. I podla legendy, kiedy tam da jaka żena sobie zjechać w dolinu, po to ty skalisty zjeżdżalny, to prenesy sobie szczęście z ciażą. No właśnie, koleżeny molią się, żeby no, byty w ciaży, żeby urodyty dietynu, no to tam właśnie idą na to tu zjeżdżalniu na skałach i kole tam budą sobie zjeżdżaty, to właśnie dajakie duchy prynesą ju ciażą. No takie zabobony też fungują w Kirgistanie. I w Kirgistanie też funguje bardzo ciekawy narodny, nacjonalny sport, który nazywa się kokboru. Kokboru trwa podobno jak w futboli dwa razy po 45 minut z 15-minutową pererłą. I to kokboru to przede wszystkim jest chrany w prynachodzi nowoho roka. I zamiast bramok, to tam na zemle są takie koliczka, są takie kolesa narysowane i no nie mamy po prostu, tak jak to tych raczy, to są na koniach. To są właśnie tak wykładają, że one nie na swoich nohach tam biegają po boisku, ale na koniach. I istota chry to je w to tym, że tam one hrajutne z piłką, a z
tiłom kozy albo tiłom młodej korowy. I trzeba po prostu zabrać to tiło od protywnika i pomistyć w tym kolisu, koliczku po drugiej stronie boiska. Bardzo osobliwa hra, w którą właśnie hrajut prynachodzi nowego roku. No i to tylko pro Kirgistan, ale jeszcze oczywiedno buda nachoda, żeby wam opowiadać pro inczy derżawy, który sąd susidny ma z Kirgistanem, na premier pro Kazachstan albo Uzbekistan, no ale to inczym razom. A teper posłuchamy muzykę i to budę Gosia Pałka, połem kiwskie śpiwanka, dokładnie budę Matyna Hołowok, chylla. Zatim proszę kraśnij na muzyczną pererwu i wertam do was o paroch minut.

Słuchali ste śpiewanki Gosi Pałkę pod nachołowką Chylla. I przed przerwą, przed tą śpiewanką, to skończyłem wam besidu pro Kirgistan. No właśnie, to była, mam nadzieję, że dość ciekawa opowieść dla was. Tiż pro geografię tej drżawy, pro dejakie tradycji, pro osobliwe sporty, no i tiż pro kus kulturu tej drżawy wam jem powił. No i tak jeszcze budu wam besiduwaty pro to te drżawy przez najbliższy tyżni, noż to najmniejsze do wakacji. I w czas wakacji, no nie budę trzech świtił, nie budę w zahali programie w prawym efirii, dumam, że w serpny budę jak sztoroka, lito z lemefem, no to to budę audycja na kus inczych warunkach, w inczych obstawionach, ale to bliższe pro to budu wam besiduwaty w czerwcy. Ale teper to jeszcze wam powiem pro muzyku. Jak uchoczu teper wam pustyty. Posłuchamy Igora Kucera, to bude śpiwanka pod nachołowką Kole murowale biu makowyciu, za tym posłuchajmy Igora, a pak jeszcze wertam do was na paroch minut.

0: Skończyła się muzyczna przerwa, drogi słuchaczy. Słuchaliśmy śpiewanki Igora Kucera. To był utwór pod nazwą Kole Murowale Biłu Makowyciu. I też to była poślednia śpiewanka w dzisiejszym odcinku Trzech Świtił. I bardzo dziękuję wam, Chneska, za prysutnist, za to, że ste z nami, że nas słuchate. No i kole choczete nawiazaty z nami kontakt, choczete z nami popisaty, choczete zopiniowaty nasze audycji, toż to robimy, jak dijamy, choczete może zaproponowaty nowy dumk na programy, na temy konkretnych odtynków, to oczywiście możecie najlepsze to do mnie pisaty mailowo. kuba@lem.fm, jeszcze powtórzę, kuba@lem.fm, albo możecie pisaty na gambo knyżci na Facebooku Kuba Zygmunt, tak mia tam najdete. Możecie też pisaty na fanpage na Facebooku LEM.fm, właśnie na oficyjnej fanpage naszego radia i też doznam się, kole tam budete domenę pisaty widomist. A tak to już ja wam bardzo serdecznie dziękuję. Czujemy się o dwa dny, precin w piatnyciu, 22 maja to bude. No i też budut trzy świty po nowinach o chodyni 20 i budu z wami tiż do mniejsze bilsze 21:30. Zatim teper to żelam wam po prostu przyjemnej reszty wieczora, żelam wam spokojnej nocy, żebyście się zregenerowali na zaran, żebyście jeszcze zaran w czetwer male sylu, zaran wieczorem to trzy świty budu Severianom Kosowskim. A po klaszto to trzymajcie się, ostante zdorowy, dobranicz i ahoj.
1: Jeden,
2: dwa,
1: trzy. Trzy świty wieczorem.
2: Jeden,
1: dwa,
0: trzy.
1: Na trzy głosy
2: w radiu
0: LEM FM.
1: Trzy świty
2: od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień.

0: Karpacka Ruś. Oficjalny organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatorusko Obszczestwa w Kanadii. Wychody dwa razy na tydzień.
1: Ciarzenko na sercu płacze do ci.
0: Karpacka Ruś, numer Sorokuwisem. Piatnycia, 25 żołtnia, oktobra 1946 roku. Bandyty ubyli po rybkach bortnym. W prywatnym piśmie z cała bortnoho gorlickoho powita pit datom 20 żołtnia, oktobra, pyszut śledujucze. Na druhu matku biżu, 21 wresnia, septembra, wyszli banderowci z lisa, jak się przemerkało, a drżawna polska policja i wojsko byli w seli. I tak się wraz zeszli na wyższym końcu seła Bila Worobla i otworzyli wielki ogień. Kuli letili dołą sełą jak deszcz, a ludzie w tot czas wezli z pola komperii, szto w den nakopali. Tak ludzie ze strachu popadali koło woza na zemlę i choronyli swoje życia. A potem się wderli lisowe bandyty do jednej chyży. Tam siedzą za stołą parobok Nestor Podbereżniak, syn Wasyla Podbereżniaka. I banderowci nastawili do nich automat i wpalili 10 strzał. Tak pochyb młody parobok. On był w nim czyni, to tam peretrymał, a tu doma za stołą ho zabili. Łapenne, poczta gorleci. Dymko Bubniak w piśmie do Grychoryja Tylewskiego w East Pittsburgh pisze tak. 2 wresnia 1946. Co się hełdijało podczas wojny, to znajesz z gazet i różnych pisem. Słowom skażu, że przeżyli my tu straszną burię wojenną. Obrali nas Niemcy na wsi strony ze wsioho. Z chudoby, zerna, odeży, obuwia. Teper najbliższe brak odeży i obuwia. Ludzie chodzą piwnacho i boso. Ja by zadowolony był, jakbym mał dobry kierpci. Po wojni przyszło pereselinia. Wsi my tu dumali i prachli toho pereselenia. Ale jak pierwsze partii pereselili się na sowiecką Ukrainę i jak my dowidali się za życia bytia pierwszych pereselenciów, to wsim odpała ochota do pereselenia. Tych pereselenciów pomieszczono po jamach, po dirach, a bo de była jaka komnata, to 2-3 rodyny w jedną komnatu. Ludy piszli robyty w kołchozy i zarabiali po 0,5 kilograma jarciu na den. Deny, którym udało się wteczy z polskimi transportami, to przyszli nazad na swoją zemlę. Ale po niedługym czasie przyszło wojsko za nima i zabrało ich. Z Wapennoho wyjechało 481 osób, a ostało się 83. To jest nas wsi jeszcze 16 rodyn. Polaków przyszło do Wapennoho 22 rodyny. W Rozdzilu ostało się około 50 rodyn, a Polaków mniejsze jest jak w Wapennem. Czujemy, że to ludzie, które pereselili się na Ukrainę, to bohato umeraje, ale które ostali się w Haleczyni, to tym lepsze. Tu dane kotry seła wyjechali na 90%, a inszy na 50%. W Gorlickom Powiti jest jeszcze bohato naszych ludzi. W Bodnarci ostało się połowyna. W Rozdzilu trzecia część. W Bortnom, Perehonyni i Bodakach bliższa połowyna ostała się. Regietoły, Nyżni i Wyżni ostali się majże na 100%. Na Zachowiaty to w Gorlickom Powiti ostało się jeszcze 35% naszego narodu. Twój brat Iwan pomer. Dwa razy jego bandyty obkrali. To przestraszył się i pomer na zapalenie. Twoja bliższa rodyna żyje jeszcze nie z hirsze, bo dobre się trzymają. Moja żena chwora już 6 miesiaciu. Była w bolnici w Gorleciach 6 nedil. W Krakowie 2 nedile, a w Senanycz się przydało. Sprodał jem wsi mebli i jedną chyżu na liczenia. Chyżu jeszcze mam jedną. Łazienki kupeli zniszczeny. Nie ma weekend, dwerej, a i blachu z dachu poczaste zabrali. Mi brat Wasyl z synami wyjechał do okolic Tarnopola, koło Buczacza, ale już pomer, ma 88 lit. W gazetach jest ohołoszeno, że to pereselenia się skończyło. Łapenną rozebrano już 54 budynki, a w Rozdzilu koło 80. To prodaje urząd zemski. Kupowali Polaky, bo Rusnakam zaboronyli kupułaty. Prodawali duże tunio. Tu dają zapomogę Polakom z amerykańskich dariów, no Rusnaky nie dostają niczego. Ja zanimaju się gospodarstwem, mam 3 morchy pola i plebańskoho trzymają 4 morchy, ale duże lechie. Mało je ma obsijał, bo nie było czym na wesni. Mam 1 korołu i 2 kozy. Doma przy mi ostali się jeszcze 3 synowe i 1 diłka. Jak ty tam żyjesz? Czym zanimasz się? już my postarili. Ja ma już 69 lita, ty pewno 68. Dekotry nasze ludy tam w Ameryce posyłają pocztą grosze, ale to szkoda, bo tym nie poratują nikogo. Lipsze jak czerwikę posłate, albo spodni, koszeli, bo to to duże drogie. Za 50 dolarów amerykańskich poczta wypłaty 4700 złotych i kupy dwoje kiepskie czerwiki. Ja duma już to tam za 50 dolarów kupy choć 4 pary. Czasem ktoś posyła je w liście rejestrowanym dolara, bo dwa, to lucze, bo bliższe kupy za dolary. Tu wsio duże drogie. Koroła stoi od 20 do 40 tysiąc. Kiń do 100 tysiąc. 1 kilo mięsa 130 złotych, a kilo sołoniny 350 złotych. Litra mołoka 15 złotych. Jajce 68 złotych. Powiedzcie prawdę, to chłodu tu nie ma, bo wszego do jedła jest dost. Tylko drogie. Najgorsze z odzieżą i obuwią, bo uczy czerwiki stoją 3 do 4 tysiąc, koszela od 1 do 2 tysiąc, a połotno po 700 złotych metr. Ludzie mają po jednej korowi, jedynek to konia, ale konia dobrego rytko kto maje, bo to wse nim ci zabrali. Teper bahato trymają kis, bo od kis mołoko nie berut, a od korowy każą dawaty 30 liter miesiaczno. Także każą dawaty mięso. Mi naznaczyli dawaty mięsa 150 kilo na rik. Podatku z trzech morhił 2000 złotych. Żydów i cyganiów nie je, bo Niemcy wystrzelali. Mordowali w diabolski sposób, a nie się jak na miastu w Hołowi, jak tak bożna ludzie inne szczyty i morduaty. Żydów trochę wernuło się z Rosji. To wyprodają swoje domy, ale sklepów nie mają. Wsi chociaż kuda to wyjechaty w Ameryku albo Palestynu. Jak sobie pomyślu za to te czasy, kiedy ja był w Ameryce, to był prawdziwy raj proti toho, jaki jest teper tu w Europie. Ja odczuwaju to, że mnie potołkło tam Charleroi, bo mi nohy puchną i bolat. Szczęście, że mają wodę sierczaną, to się wykupają i staje lepsze. Mój stryk Wasyl w Rozdzilu pomer na początku czerwca tego roku. Mali 88 lit. Świeszczelników mamy w dejakich sełach. Od Zmychoroda na zachód, nie nigdy aż w Rozdzilu i Macyni. Potem Chmastowi, Gładyszowi, Regitowi, Bortnom, Nowycy, Wrztyny, Smerekiłci i Bilanci. Tak w ciłym gorlicką powiti mamy 10 swoich świaszczennykiów. W Macyni jest 12 roden rusnakił. W szkołach wsiuda ucza tylko po polsku. Czasem czytają gazetu Karpacka Ruś i takoż mają kalendarz honianki i naszą knyżku. Rozdzila powit gorlici. Pisze Grzegorz Tylawski do stryka Grzegorza Tylawskiego w East Pittsburgh, Pensylwania, 29 września 1946. Wasz list iszł do nas 2 miesiaci. Jeden pakunok z my dostali, to byle 4 pary czerwikił. To my dostali, a bilsze nie przyszło. Seło wygląda tak, że to strach pesaty. Chaty wyprodali het. Bar zmarne nasze życie, ale chatu mamy ta i siedymy, bo dneska nie jest nigdy dobra. A żyje w Rozdzilu nieduże ludzi, bolem 60 familii, a było 180. Heł smutno żyty, ależ to robyty. Siedzi dzisiaj i żyje, bo heł od nas, że to pojechali do Rosji, to złe pyszut. I powtikało duże, ale zas ich zabrali. Heł nie jest pokoju, chodzą po noczach lisowe bandy i zabierają chudobu i że to popadł. W jednym starokrajowym pyśmi z gorlickiego powita, peresłanom w naszą redakcję, pysze dziewczyna swojej tety tak. 16 września, septembra 1946. Wy się mnie dowidujete, że to nowoho, że ja wam nie pyszu nicz. Czom ja wam nie pyszu nicz nowe, to za to, bo się boju swojej tiny. Kto dasz to nowe napysze do Ameryki, to zaraz jest w gazetie Lemko. A tam nasze bracia Lemkę peresyłają gazetu do kraju swojej rodyni i heł przychodzają dwojakę z lisy wieczorą. To im nasze ludy peredają to tu gazetu i za to dobru na chorodu dostają. Nie bojać się, że ich obkradą albo nabiód. No wojakę się z toho śmiją, że Amerykanie nie ponymają, że to za wandriwci po lisach siedzą. I każą, że to te ludy, że za nich pyszą do Ameryki, to budą znaty, że jest Bóg na niebie. One chyba były w Smerekiłce. To kazali, że mają gazety, że to jest opisano w Krynicy, Łysowi, Hańczowi, Uścia, z Jasielskiego Powita i od Korosna i kazali, że się im odochce pisaty do Ameryki. A za to każdy boi się pisaty, bo każdego pisaria jest imienno w gazeti. I wydyte, kochany tetusiu, jak ja wam mogę się opisaty. A byłoby to opisaty, choćby i Biblię z toho wypisał, to i tak by się nie zmistyło. No to te wandriwne wojake lisowe przychodzają do seła i napadają po chyżach. To koho polublat i im dast isty i wypyty, to ta komuniczne wozmut. No koho ne polublat, to choćby im dawał, to ne wozmut, lem obkradut, a druhomu dadut. No jakby wszystkie ich hostyle, to komu by krali i koho by byli? Ja wam tu donoszę, że to złucha, Demnianycz Iwan, z nim ma maje ruku. To jak przyszli do niego, a on się pohniwał na swojego susida, Mytra Krila, i nabuntował na niego tych lisowych wojakiów, tak piszli do Mytra Krila i go tak zbyli, jak na człowieka. Jak go leszyli, to się ledwo ruszał. Żena z Litmy wzięła go do posteli i go obstawiła pojałkami i bańkami, żeby wytiachli z niego to tu czorną krowu. No nie znaty, cy budę żywym. To teper jak Demnianowicz idę chory Żdynią, to ludzie wtikają perednym, żeby z nim nie zejty się, bo się ho bojat, żeby nie nabuntował wojakiu na nich. I każdy susid się boi susida, bo nie znaty, kto i kotry z nim ma ruku. No nie choden nigdy pity się poskarżyty, bo by z nim tak zrobili, jak i z tym zuścia. No tak nasze bracia Lemky same sobie dobri szkodziat. No drugi raz wam wece napiszu do rochy tytusiu. Wszystkoho się boju pisaty, bo mogliby i mene najty, a ja choczu jeszcze żyty. A te prwe ceny napiszu, bo idu spaty i się boju, ducho śwityty, żeby taka nieducha na dwori naczatułała. Seło dołgie, poczta gorleci, pisze Iwan Sabatowicz do Gregoria Szkęby w Montreal, Kanada. 25 sierpnia augusta 1946. List ja od tebe dostał 25 sierpnia, który był pisany 14 lipca. Duże mnie tiszyt, że to jest ze swoją familią zdorą. Dziękuję gospodu, ja toże zdorą z familią i już nam duże lipsze, jak było zaraz po wojni, bo już sme i posijali i posadyli bilsze i wrodyło się do starte. Zarno już sme z pola zobrali, sina sme nakosyli dost, bo było kady. Ja maju jednego młodego konia, jedną korowę i 4 oweczkę i telatko. Moja sestryczka Anna z Ameryki nam bardzo dużo pomogła. Prysłała nam idła i oderzy, tak że ja sobie ani nie dumał o takiej wielkiej pomocy. Ja sobie dumał, że to wojna wsi krainy tak zniszczyła, jak i nasz, bo nam tak opowiadali, ale Gospod Boch ochronił naszych bratów i sestry w Ameryki. I one teper o nas pamiętają i nie dają nam propasty. A drugie nasze bracia i sestry, że nas byli i trapili, dneska toho żałują. Dumali sobie, że jak pidut na dobrą zemlę do Rosji, to budut maty dost wszystkoho, a teper tam inakrze. Prodają hyn ostatni ryczy i wertają cię nazad. No teper nie tak lekko się wernuty. Z neznajowej już się wernął Chwalek Mykołaj z familią. To on znaje, jak tam jest dobre. Duże naszych ludzi hyn pomerło. Symowa Marysia pomerła na Suchoty, a Symycha Irena pomerła w Rosji. I drugi pomerli hyn, pańko Stach, a Stafy Starej, Dekudowa Jefroska, Starej Kosarowicz, a bilsze nie znają kto, bo teper jem listu z Rosji nie dostał. Zaczęli Polaky wyhaniaty ludy do Rosji, ale nie wsich. Jak raz przeszło wojsko, de mało rozkazane i koho pojmali, to ho odstawlali do granici, ale jak nie podpisał się za rosyjskiego obywatela, to ho puszczali nazad od granici. Teper powiadają, że już nie będą wyhaniaty do Rosji. Co jeszcze zajdę na ludej, toho nie znamy, bo w naszym horci barskie pyt, a woda pyrskat i pecze ludej. Drogi towaryszu, dowidujesz się, kto najhirszej był w naszą seli na tych, co zostawali doma. To barże wsi młode paripki i młode gazdowe. Rosjany dawali im gwery i prawo robyty, co chociaż z Polakami. W dołhom mali za komendanta Wasyla Wilgosa. To nas nazywali Polakami albo protywnikami, a teper ich hyn zowód Polakami. K tomu pismu Gregory Szkęba daje od sobie taki przepis. Proszę napeczataty w gazeti to pismo od mojego towarzysza w starym kraju, żeby ludzie czytali, co się tam dijało, jak było pereselenie i co się dzieje teraz i jak nasz naród umiera w Rosji. Czemu wy się nie staracie o to, żeby nasz naród powernął nazad, kto chce?

Słuchacie LEM FM. LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM. Pierwsze lemkiwskie radio. LEM FM. Rosyjskie radio.

Stowarzyszenie Łemków zaprasza na Rutenale. 13. Międzynarodowe Biennale Kultury Łemkowskiej i Rusińskiej, które odbędzie się w najbliższą sobotę 24 maja w Krynicy Zdroju oraz w niedzielę 25 maja w Wysowej Zdroju. To wyjątkowe wydarzenie, które od 2000 roku łączy artystów z krajów, gdzie wciąż żyją Rusini. Na scenie zobaczycie i usłyszycie m.in. zespół Lastivochka, duet Łada, zespół Studenka z Ukrainy, zespół Zaruba ze Słowacji. A to tylko część programu. Czekają na Was koncerty pełne energii, wystawy sztuki, spotkania z kulturą, która wciąż żyje i inspiruje. To dźwięki, kolory i emocje, których nie znajdziesz nigdzie indziej. Zabierz znajomych, rodzinę i przyjedź w Beskid Niski. I pamiętaj, wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Rutenale. Zobacz, usłysz i poczuj łemkowynę.

ta peca, perom zhartam ohen sercia. Wybiliła moja watra do ciam us. Uż mi horiacz duszu dwychat, zahuszczene uż dostychat, obarianczyk z mojej muki budu piuk.

0: jedyny w świecie profesjonalny rosyjski ensemble. W poslednji dzień podziei zaprezentują się domaśni ensembli i gości. Furt jeszcze możecie przydbaty online tredniowo bilety wstupu. Korlicka ulica 3 maja bude rewitalizowana. Jak informuje miasto, rychtowania do remontu weszły w dalszy etap. Początek modernizacji planowany jest na drugą połowę tego roku po doprecyzowaniu technicznego planu i zrobieniu rozpisku prac. Inwestycja będzie wydana postępno, tak że będzie robić problemy w ruchu dla żytelów i przedsiębiorców. W pierwszym etapie będzie wymiana kanalizacji. Протягом цього ремонту цілом міста є тримати нормальний рух на вулиці 3 мая, щоб не була вона ограничена для людей. Деталі нової організації руху та розписка планованих робіт будуть публікувані по завершенню в шутках проєктових праць.
1: То були новини Радіа ЛМФМ.

Przychodził tam akurat nie z Osanoka, mama w Bilanci, w takiej zbocie mieszkałej, małej. Jak z łatru zaczęły robić w czorni, w botnim, z mychoło z łatry ładowali. I przyszedł ze świta. I mówił chowo z łatry postawiony, mamy na kredencyku, tak na stojat. Tak na wido, żeby nas pomyn mamy. Komiroczka serca. W komiroczci zabyci świtą. Z poczesnego miścia, z samego myśnika, głos watry mnie przywitał. I głos z stareńkiej grudy. Nie jecie, synku, i nie. Niech choć trud twój ze mną bude. Mamo, jak mało oddach, jak mam serca.

0: co? Drule? No brawo, brawo, brawo, tak jest! Piąteczki! Opa!
1: Kulka przyszła.
0: I panesku, niczo, kurde, no wygaś mi powaj. Wow. No. Kurde, dzięki.
1: Dzięki, Kibo!
0: Dzięki.
2: Kuba, widzisz się.

Słuchacie LMFM. LMFM. Pierwsze nasze radio. LMFM. Pierwsze lemkiewskie radio. LMFM. Rosyjskie radio. LMFM.

Dobry wieczór. Witam w Piatnyciu na słuchowisku. I jak znate, to tylko ty nas uważnie słuchają. Kontynuacja karpackich noweli Petra Polańskiego, Pitna hołołką karpacki honczar. Zapraszam. Po starostwach zaczęli się czyslenny aresztowania. Z Krakowa przychodzili powstanci do schidniej Haliczyny. Minister Kollin i lwiuski starosta Milbacher zaczęli protydiaty. Poroszył śnieg, lekki, inny wkrywał dereła i trawy, potichał piłnicznej morozowej witer. Mirosław wziął ruczniciu i piszał do lisa. Wstąpił do pustych monasterskich komnat, które inakże teraz promawlali do niego, w promykającym się przez diry do korytariu witry, czuł win chor woroił, a hołos puchacza przypominał czorny kruky, żto żdud na swoją żertwu. Od grubych, zimnych muriu potichało robom, a statui Alojza i Sawyny zdawało się barże iszczy poczornili i stali się odstraszający. Zaponurany, z hirką usmiszką, wstupił Mirosław do izby honczaria. Fewronka siedziała przy małym wikni, schyliwszy hołołu nad haftą. Kiedy zbliżył się guni, jej grudy zafalowali, a makowe kwitki na liciach to plamenili, to bilidli. Wy, Mirosławe, zaczęła tremtiaczym hołosom, dołucho kazaliste mi muczyty się, najawlejuczy się. Muczyty się? Zwidał Mirosław ostro. Czy zrobił jem dejaku pakist waszomu wiciu, albo wam? Fewronka niedowierjajuczy posmotryła na Mirosława. Kolejne by siduwał win do niej tak chołodno. Schyliła za schołołu nad robotą. Mołczała, ale jej tremtiaczy usta i żywe oczy jawni by siduwały. Toto połedynia otumanyło Mirosława. Ona maską? Nic, to niemożliwe, podumał. Fewronko, nie potrzebuję tych waryty. Ty znasz. I kto by cię nie lubił? Kocham cię i proklinam to tu striczu. Minutów, kotry jem cię wzrył. Proklinam. Boże, co wy besidujete? Bez mniakił, bez prohalin. Fewronko, kiedy możu cię prosyte o słowa prawdy, recz. Kto twój otec? Otec? Jakżeż to? Nie skrywaj, powicz otwarto. Przyznaj, że i ty nie taka, jaką się mi jawisz. Nie rozumiju was. Powiła spokini, a to spokój wywiół Mirosława w jeszcze wekrze otumanienia. Zachodził do hołowy, prodążał jednako. Czy ty wse była taką selanką jak dnes? Zwiduję o twoje minułe. Minułe moje? Rozpowiem, kiedy taka wasza wola. Odrekła zadumujuczy się Fewronka. Hejby preson, przypominam sobie dityaczy roky. Predo mną jawlały się czudne obrazy. Nie prosty selańskie chyży, a komnaty z dywanami i bohatyma draperyjami. Potem podorosz przez bezkoneczne puszty i zaz jem w czarujuczych horach. Żyła jem tam na swobodzie z moją rowesnycią, diłką madiarskiego pana. Tak otec pereselił się ze mną do Ungwaria, a z toho mi statu.
sztoby. Jak sztoby? Dźwiduju, jaka była wiedźciowa cil ostatnio i podoroży? Śmich popredył odpowiedź. Czudny wy. Jakżbym mała widuwaty widzia o cil? Win dobry, barz dobry, otec i lubluha obezmirni. Ta przy tym boju się o wse był skryty, o swoich sprawach nie wspominał i nie rozjaśniał mi ich Nikoly, hej by nie chciał do toho wertaty. Za to i neś widuju ho Nikoly onycz. Raz lemś widała jem o moją matir. To gdy pociłował mnie i zapłakał, jak dityna. Prestała. Ale hołos jej hejby dalej zwuczał, a w oczach pojawiły się perły. To ty nie znasz nycz o swojej matery? Nycz. Znaczy, zobrawszy wszystko, twi otec skrytalec, emigrant, powstanec. Mi otec chłop spit strichy, chneskę, że zarobnik pracuje, choć pieniazy ma je na predost. Nieprawda! Skryczał Myrosław, stywsnuwszy piastunkę i zaponureno pozerajuczy. Nie obdurysz mnie jednako i ty spośred tych, co chcut władit nado mną, co wzięła jest mia do niewoli, ale wyrwu się, choć z trudom, ale się wyrwu. Dwery skrypnuły i ośniżeny, zadychany honczar wstupił do komnaty. O, Emyrko Platonowicz, prochowarył, otrypujuczy się z ośniga. Dobry, aż dobry, w naszym lisi pojawił się drań medwid. Zawyd jak, że jak powidał wozny, kotrochom nadybał nas,

0: się medwedia. Teraz z żartobliwą uśmieszką. Tak, akurat nie dumam. Odpowił głucho Mirosław. Myli, Tesia, list to moja odczyzna, a tu doma. Bliżyli się do drzewa. Mirosław chcił od połisty tawra, spoczuł za sobą dyki śmich.
1: Aż to było dale, dozna Tesia po pererwi.

Znał to śmichrz toho, prynesło echo. O chwilu stała przed nim Emilia Krajewska ze swoimi czornymi oczami z ironiczną uśmiszką. Ty Herman, hej! Rekła z sarkazmą, wywywajuczy paleczką i zawysni pozerajuczy na fewronku. I prowadzisz swoją Doroteju po skałach, prawda, że? Nezriaczo pozerała na fewronku. Ta ona, nabrawszy wody jak lekki metelek, perchnuła od nich. Ty dumasz, że leżu ja w spokoju? Wysidowała inakszym usztoną. Że moi lubowne sprawy się ułożyły. Że wteczesz przed moim kochaniom? Plesnuła w rukę i doraz kiłko haduki.

kił byłoprynych. Związali Mirosławowi ruky i pociągnuli do krytoho kabrioleta. O chwilu powis hnał dorohom, a kole wisnych strymał, a rabił przed dworom krajewskoho, otworzyli się dwery i to tyże same hajduky wzięli Mirosława popid ruky i pociągnuli do dworu. Na ostatok mam cię, powiła Emileja, siadając do fotela naproti Mirosława. Wyrecz mi tu od doraz, że bierz predo mną lubowny pokłon. Mirosław siedł nimo. Człowecze, powiedz doraz! W Emilii jawlali się już oznaka złosty. Powiedz, że obożujesz mnie! Odpowiedzią było mouczania. Ochydnyku! Pidnosła hołos z Emilia. Przyznaj, że cztysz mnie! Mirosław nie odpowiadał. Pse! Skryczała Emilia, stysnąwszy konwulsyjni ruky i podnosiaczy się z fotela. Ta doraz zmieniło się jej lice. Bezsylnie podała po sobie ruky i zajaśniły oczy obwely muczennika. Mirosławę! Zaczęła prymylnym hołosom. Ty ukolem recz mi, Mirosławę, że mnie lubisz. Wszystko, co tak nachli się podjało, oczemeliło Mirosława. Pred nim stojał demon. Żeno, jał się słowa Mirosław. Emilio, zaprawdy myślisz, że mnie omamunysz? Mam ty powisty prawdu? To udy znaj, ja nelem ne lublu tia. Ja tia nenawidżu. Stiechnuła obrwy, odstupyła. Chłop, obczy chłop, to już za duże. Dotemny ci z nim. I zasplesnuła w ruky. Hajduki już byli tu. Rozkazuję wam szmartę toho chłopa, toho psa do lochu. Ta ne koniec na tym. O swoim czasie poskoczte na plebaniju, zwiażte popa i popadiu i do lochu z nima. Hajduki powlekli Mirosława do pidzemnoj temnyci, de temno zaprawdy było. Temno jak w jeho duszy. Nastał wieczór. W domaszowskiego parocha słabo blymkał kahanec. Sywy Platon, prochodzujący się po izbie, proszeptuwał weczerniu, a Praksywija kończyła pasjansy, kole do spokojnego obyścia worwali się hajduki. Buszowali, niszczyli. Stareńku paru hejby busurmane wzięli do niewoli. Perestraszona parochowa służba wtekła i porozbichała się po seli. Hajduki hejby pekelnychy rekotali się, tiszyli się widokom ognia, który obniał wszystkie klebańskie budynki i proszywał czorniawe niebo. Teraz do dworu, bude wam jasno, rozkazał ekonom prowodra hajdukił, a sam dobry pitpyty i powluk się do chromackoj korczmy. Na chneska to już wszystko. Dziękuję bar serdecznie za uwagę, a na następny odcinek zapraszam oczywiście już za tydzień. Besidowała dla was Monika Tylawska.

jak jem mał, 15, 14, 16 roków, to wysiedliłem polem Kiłskę. No a potem, jak po okupacji było, to nastała Polska, trzeba było czasami języka polskiego użyć, ale ja w ogóle nie znał. Ten jeden ubołec mi chwalił, tak ty ja się nauczę po polsku.

lalko. Išłabym do tebe, išłabym do tebe, zjala woda lalko. Lavočka tonenka, woda studenenka, a ja molodenka. Od nas sa zlomiti, od nas sa zlomiti.

Nasz to Chłorielis. Dobry dzień wszystkim słuchaczom. Z tej strony rady do was Roman Ciurek. Hneśnie audycji kotrasiazowe lisom lisom. Chciałbym powiedzieć, z jakimi problemami muszę zmierzyć się nie jedno drewo, ale i ciły lis, żeby ich rosnuty zdrowo i wysoko. Celem witer i brak dojczu do skwera drewom. A może jedasz to wecenysz? Ochen, który czas to trawy wielkie hektary lisa i leszać za sobą wszystko w ruini? Słuchajcie uważnie, a wszystko się dowidate. Zapraszam. Dumam, że na sam początek warto odpowiedzieć o tych zachorzeniach, które są związane bezpośrednio z klimatem i jego anomaliami, które w ostatnich rokach zdarzają się aż coraz częstsze. Kiedy chodzi o powodzi, w nas nie jest tym aż takiego problemu, ale i dla samego lisa wielka woda nie jest tak niebezpieczna jak dwa inne kataklizmy klimatyczne. Jednym z nich jest ohen, a drugim witer. I dumam, że jedno i drugie jest równie niebezpieczne. 11 sierpnia 2018 roku miała miejsce wielka tragedia na północy Polski. Przyszła nawałnycia witru i zwaliła przerażająco wielki fałaty lisa. Nazwano tytuł wichuru katastrofą stolicia w lisach w Polsce. W jednym z nadleśnictw w dyrekcji gdańskiej witer powalił 180 km2 lisa. 180 km2 lisa. Żebyście sobie mogli dać to wyobrazić, to tak jakby dwie trety Gdańska zmetło i naleszyło się nycz lempobojowisko. Dołgi rok praci lisniczych ich popredniki upiszło jak to radiac z witrom w jedną nicz. Lisniczy, którzy zajmowali się tymi lisami, kiedy wstali rano 12 sierpnia, zalali się łzami. Nie wiadomo było, kilko lisa zniszczył witer i co teprz z tym wszystkim robity. No ale wzięli się do roboty. Usuwania skutków takiego huraganu zajęło w jednym leśnictwie ponad 20 miesięcy. W tym czasie z wszystkich połamanych drew udało się wyrobić około 1 600 000 m3 drewa, które wywezeno z tego terenu w przybliżeniu 43 000 tiahariłok. Powtórzę to jeszcze raz. 43 000 tiahariłok drewa wywezeno z terenu, który był zdewastowany przez witer. Kiedy wzięto pod uwagę normalną pracę lisniczego i danego nadlisnictwa, tak duże drewa wywezłoby się w przeciągu 15 roku. Jedna nicz, jeden bardzo mocny witer i tylko pracy, tylko starań piszło, jak to radiat het. Trzeba też zwrócić uwagę, że chpał lis złożony praktycznie w 100% sosny. Takie monokultury mają znacznie mniejszą odporność na witer, ale jak dobrze znacie, na północy Polski ciężko o dobre warunki dla innych dereł. Nie jest za bardzo możliwości, żeby lis był hen mieszany. No za to siadzić się przeważnie lem sosnu, która to jest znowu wyjątkowo odporna i przystosowana do ciężkich warunków glebowych, które panują na północy. Ale celem witer był witer, a teper następny żywioł. Ohen. Lisy w Polsce i na świecie chorują w zasadzie sztoroka. Wystarczy jedna szklana butelka leszana przez herbiara czy innego turystu i przez nią może dojść do samozapłonu ściółki, co będzie doprowadzało do tego, że ohen raz dwa rozejdzie się na wielką skalę. Znamy, że sztoroka chory sztosy w Polsce, chory w Australii i w innych rejonach świata. Ale nie znam, czy ste czuli o największym pożarze w historii polskich lisiów? Rudy Raciborskie. Byłem tam na zajęciach terenowych z mojej uczelni, kiedy studiowałem lisnictwo. Co prawda, byłem tam, żeby zobaczyć i ocenić, jak po 30 rokach od tej tragedii wygląda nowy lis.
ale ne o tym dneska uradył. Wernu do toho, što dijalo się 30 roki tomu i powiem, jak bardzo niebezpieczny jest ohen w lisi. Ale zanim o tym, to zrobmy krótką przerwę na muzyku. Posłuchajmy teper Berkuta z pisniczką Manet, a później wertamy do temy ognia w lisi.

0: Po krótkiej przerwie wracamy do temy katastrof w polskich lisach i teper opowiem o tym, co stało się w 1992 roku w sierpniu właśnie w Rudach Raciborskich na zachód od Krakowa. Wydarzyła się tam awaria pociągu, dokładnie to awaria hamulców, które się zablokowały i pociąg, kiedy hamował, rozsiwał spod siebie iskry. Nie było ich bardzo duże, ale co było jeszcze gorsze, to fakt, że w tym czasie na tym terenie panowała też jedna z największych susz ostatnich czasów. Jak możecie się sami dodumować, iskry plus suszy i suche igły i listoczki no dają ogień, który momentalnie rozeszł się na weltskalu. 9 tysięcy hektarów i 3 nadleśnictwa zostały strawlene przez ogień, którego nie sposób było zatrzymać. O godzinie 14 do straży dotarło ogłoszenie o pożarze, a już po 3 godzinach choriło 600 hektarów lisa, a po 6 godzinach choriło 2000 hektarów lisa. Co ciekawe, ale i zarazem ku straszne, to koniec dohaszania czasty terenu, przede wszystkim torfowisk, zakończył się prawie miesiąc po tomu, jak pożar się zaczął. Torfowiska są bardzo ciężkie do uhaszenia, za to tak bardzo długo to wszystko trwało. Ponad miesiąc czasu dohaszano skutki tego pożaru. Podczas tej tragedii zginęły 3 osoby, a 15 wozów strażackich zhoriło w ogniu. Na szczęście był to do tej pory jedyny taki przypadek tak wielkiej tragedii i oby się nie powtórzył. Na miejsce, gdzie zhorił lis, rosnę już nowy. Czast posijało się samo, czast posadzili lisniczy, ale dla, że tak powiem, żółte dzioba, który nie zna, co działo się w tamtym miejscu 30 roków temu, dumam, że jest to zwyczajny lis. Za to szapkę zchował, za to tu praciu, który włożyli lisniczy w odbudowania tych terenów po tak ciężkiej klęści. Kończymy temat katastrof klimatycznych, że tak powiem, i przejdziemy do tych, o których może duże ludy nie jest świadomych, a które niszczą drzewa, albo i nawet ciły lisy na sztoden. Pewnie kojary te kornika. Było o nim często hołosno. Taki chrobaczok, który lubi wtynaty dereło. Kornikiem je duże. Je ostrozębny, drukarz, rozwiertek, zakorek i jeszcze paru innych. I to z nima przeważnie utożsamlana to ta słynna gradacja. Czyli takie masowe pojawlania się danego owada w lisi w danym okresie. I fakt, korniki są niebezpieczne, ale nelem na kornika chłoriu derewa je masa innych owadiów, które niszczą hektary lisiu i bardzo ciężko czasem jest to opanowaty. Dumam, że szczegółowo temat korniki i innych owadiów, które atakują derewa, omówię w innym odcinku, bo jest to też bardzo ciekawy temat. W każdym razie, jak już radzimy o korniku, to najbuda o korniku. W peretjazie roka jeden kornik ze swoją partnerką może, że tak powiem, wyprodukować 4 tysiące innych korników. Kiedy korniki zaatakują jedno drzewo, znesą tam jajcia i powstanie nowe pokolenia, to z takiego jednego drzewa powstaje następna rodzina korników, które zasiedlają następne 30 zdrowych drzew i tak dalsze, i tak dalsze. Jak wyobrazicie sobie kilku takich rodyn, może naraz się pojawić w jednym lisi i kiedy mają dobre warunki, to wychodzi bardzo wielka liczba. I każdy jeden kornik uszkadza drzewo, pomaleńkie, jeden, drugi, dziesiąty i tak dalsze, aż w końcu drzewo pomału usycha. A jak to wygląda w praktyce? No przykładem może być Puszcza Białowieska, w której to masowo zamierają smereki. Wszystko właśnie przez kornika. Do Gneski przez tego owada zamerło tam ponad 8 tysięcy hektarów lisa. Bardzo wielki problem, nad którym dumam pobesidujemy w osobnej audycji. A z czym jeszcze borykają się drzewa, co ich kusat? Uznamy, że z jednej strony są to różne chrobaki, ale na pewno nie podumali ste o bobrach. Zanim jednak przejdziemy do bobriu, to krótki pererywnik, jak to radiat, i poczujete teper pirko od serenczy. A zaraz po nim wertamy do audycji.
1: Dałabym ty, Birko, mam choszczochowy ty, ale ja cialę mam bardzo jak ulubity.

Wertamy po krótkiej perwi i opowiem Wam dalej o tych szkodnikach w lisi. Przed perwą zacząłem o bobrach, tak i kontynuuję. Bobry były gatunkom zagrożonym, ale teper jest ich coraz to wece. Nie je praktycznie lisa, de bobry nie mali by swojego lokum. Ale z czego się do to lokum trzeba zbudować, prawda? Bobry nie są wybredny, tnut każdy gatunek. Od bukił, po sosny, modreni, topoli. Wszystko. To prawda, nie są tak ekspansywny jak chrobaki i tnut lem to, co mają blisko swojego lokum w wodi, ale mimo wszystko potrafią narobić te bidy. Kiedy my już przy zwierzątkach, to nie sposób też nie wspomnuty o jeleniach i sernach, które lubują perekusy te świeże puczki, jaleczki czy sosenki, albo i buka. Bardzo lubią ryzaty młode pędy wierzchołkowe, które odpowiadają za to, że drewo rosnie w horu. Kiedy taki jeleń zjist pęd wierzchołkowy, drewo wytwarza co prawda nowy, ale już w innym miejscu, obok. I jak takie drewo wyrosnie, to będzie po prostu krywe. Z dwoma czubkami, albo z jednym, ale bardzo krywym. Kiedy w lisi mamy wielkie i liczne chmary jeleni, czy saren, albo paru łosił, to jak nam wparują w taką prawą świeżo posadzonych drewok, nie wyrosnę w tym miejscu nic. Dlatego trzeba takie małe derełka chronyty. Jak takie derełka się chroni, dowiadacie się w następnych audycjach, za to słuchajcie uważnie każdego odcinka. Co jeszcze dokuczat, albo i zabijat derewa w lisi? Takim worohom lisniczych sód ryby. Ale nie prawdyłki czy myślaczki, to te rybki lubi każdy. Chodzi o ryby pasożyty, które atakują przede wszystkim korienia dereł. Takie ryby, które zabijają drewa, je bardzo duże. Ale dumam, że to te dwa najbardziej pospolite, to opieńka i chuba korienia. W wielkim skrócie opowiem, jak to się dzieje, że one zabijają drewa. Rosnąc w ziemi i swoima, w cudzysłowie, mackami, przyczepiają się do korienia dereł. Jak już się chłatią, to pokus zabierają z korienia wodę i inne składniki odżywcze. Pokus berą i rosną coraz bardziej, aż do momentu, w którym są tak wielkie i zabierają do tego drewa tak duże tych sokiów, że po prostu takie drewo usycha. Korytarz tych takich macok, to ryba, może być bardzo wielki i siechaty nawet paru kilometrów kwadratowych pod ziemią. Taka opieńka atakuje drewo, a na werchy pojawiają się owocniki, czyli takie typowe rybki, które sprawny rybiar rozpozna jako opieńkę. Ciężko jest z nim wojuwaty, ale można takiego ataku opieńki uniknuty. Trzeba lem maty wiedzu i znaty jak, a lisniczy mają taką wiedzę. Wece o rybach i szkodnikach opowiem w osobnej audycji, bo to jest też temat rika, o którym można by było opowiadać i opowiadać. Jak sami widzicie, no drewa mają duże worohił, ale zawdiakę pomocy lisniczych i ich doświadczeniu dają sobie jako syradu, a kiedy przydarzy się jaka tragedia, to prudko starać się jej ratować, czy odnowić to tu przyrodu. Dziękuję Wam za gneskę, będę już pomaleńczo kończył. Słuchali z tej audycji, która się zowie Lisom Lisom, a radio do Was Roman Ciurek. Mam nadzieję, że czujemy się już w następnej audycji. Trzymajcie się zdrowo i na koniec jeszcze poczujemy Rolanda i pisniczku Zadunaj. Majcie się dobry i do striczy.

0: jest 4, 21. maja 2026 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. Już po zarany zacznę się rutynale. 13. Międzynarodne Biennale Lemkiwsko-Rusyńskiej Kultury, którego pierwszy dzień będzie w sobotę 23 maja w Krynicy, a drugi w niedzielę 24 maja w Łosowi. Na Biennale все prezentują się lemkiwsko-rusyńsko twórczy z Polski i zagranicy. Dotnes Biennale gostyło twórców z 11 держав. Того року виступлять російські артисти з Польщі, Словаччини, України, Румунії, Мадяр, Хорватії і Сербії. На початку в суботу рано пройде засідання Світової ради русинів. Пак в самополудне на старому Криницькому смотрі відправлена буде панахида на гробі Епіфана Дровняка – Никофора. Далі зложене буде квіття під пам'ятником артиста на бульварах Тітла. Od Tamale perejde chorowit do starego zdrowicznego domu na Krynickom deptaku, te o 15 godzinie w palowej sali odkryto budą wystawę malunku, ikon i fotografii. W palowej sali projdą i dwa koncerty o 15.30 i 19.00. Drugi dzień Biennale zacznie się w niedzielu o godzinie 13.30 złożeniem kwitia przy pamiętniku w Uściu Ruskom. Pak podia perenese się do amfiteatru w Łosowi, te o godzinie 14.30 bude możło słuchati prelekcyju o rusyńskiej kulturi. O 15.00 godzinie odbude się tam finałowy koncert. Wstupne na wszystko podii darmo. 13 maja na baniu Grekokatolickiej Cerkwy uspinia Preświatej Bohorodyci w Liknicy wernu krest. 8 miesięcy temu był win wkradeny i zniszczony przez gnez już pokaranego złodzieja. Przypomnijmy, że metalowy krest był wkradeny 13 września 2025 roku, a podalsze zniszczony, podjaty na kawalci. Złodziej był na doła zatrzymany i postawiony przed Lichnickim sądem. Podla toho, że gwarił nie był motywowany względami nacjonalnej czy religijnej nienawisty. 10 maja nowy krest był poświęcony, a 3 dni późniejsze postawiony na głównej bani Lichnickiego chramu. Już w najbliższy poniedziałek zacznie się 14. rocznik Festiwalu Kultury Rusyniów Słowacji, Rusyński Festiwal, którego głównym organizatorem jest Okresna Organizacja Rusyńskiej Obrody w Słytniku. Festiwal potrwa cały tydzień. W poniedziałek 25 maja w Piddukleńskim Oświetnym Centrum projdzie odkrycie festiwalu, któremu będzie towarzyszył wykład o Perlinach Karpat. W wtorek w Domie Kultury aktora teatru Aleksandra Duchnowicza wkażą piesu z nazwą Polepetko. W sredu w Piddukleńskiej Bibliotece Instytut Rusyńskiego Języka i Kultury Priaszyńskiego Uniwersytetu prosić na besidu o rusynistyce w szkole. W czwartek będzie 11. Festiwal Wiera, w ramach którego odprawlena będzie grekokatolicka święta liturgia w rosyjskim języku. W piątniczu zacznie się główna część festiwalu w Słytnickim amfiteatrze i potrwa do niedzieli. W programie na piątniczu jest majęczoma semirycznik festiwalu Orfeus, muzyczna przeglądka autorskiej rosyjskiej twórczości i występy folklornych kolektywów. W sobotu zaprezentuje się Meczeńczyma Puls Priaszowa, jedyny w świecie profesyjny rusyński ansambl. W pośredni dzień podziei zaprezentują się domaśni ansambli i gości. Furt i jeszcze możecie przydbaty online tredniowo bilety wstupu. Korlicka ulica 3 maja będzie rewitalizowana. Jak informuje miasto, rychtowania do remontu weszły w dalszy etap. Początek modernizacji planowany jest na drugą połowę tego roku po doprecyzowaniu technicznego planu i zrobieniu rozpisku prac. Inwestycja będzie wydana postępno, tak że będzie robić problemy w ruchu dla żołtelów i przedsiębiorców. W pierwszym etapie będzie wymiana kanalizacji. Protiahom ciłego remontu cilom miasta jest trzymaty normalny ruch na ulicy 3 maja, żeby nie była ona ograniczona dla ludzi. Detalji nowej organizacji ruchu ta rozpiska planowanych robić będą publikowane po zawieszeniu wszystkich projektowych prac.
1: To były nowiny Radia LMFM.

0: 1,
1: 2,
2: 3. Trzy świta, večerą.
1: 1,
2: 2,
0: 3.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LMFM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień.
1: Na program Trzy świty prosi dnes Seweryjan Kosowski.

Stowarzyszenie Łemków zaprasza na Rutenale. 13. Międzynarodowe Biennale Kultury Łemkowskiej i Rusińskiej, które odbędzie się w najbliższą sobotę 24 maja w Krynicy Zdroju oraz w niedzielę 25 maja w Wysowej Zdroju. To wyjątkowe wydarzenie, które od 2000 roku łączy artystów z krajów, gdzie wciąż żyją Rusini. Na scenie zobaczycie i usłyszycie m.in. zespół Lastivoczka, duet Łada, zespół Studenka z Ukrainy, zespół Zaruba ze Słowacji. A to tylko część programu. Czekają na Was koncerty pełne energii, wystawy sztuki, spotkania z kulturą, która wciąż żyje i inspiruje. To dźwięki, kolory i emocje, których nie znajdziesz nigdzie indziej. Zabierz znajomych, rodziny i przyjedź w Beskid Niski. I pamiętaj, wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Rutenale. Zobacz, usłysz i poczuj łemkowynę.

Dobrý večer, vitajte druhé sláče Rady Alem FM z tej strany Severian Kosovský. Začínáme audiciu tri švíty, no bo máme četver, už dneska 21. den maja, no ale že v každej četver tri švíty čujete to. Vidomo i po druhé vidomo, že v každej četver to ty tri švíty zvučat priamo. Z Wrocławskiego studia. Budu z wami do 21.30, a wy budte ze mną. Dobrą muzykę poczujecie, a okrem tego fajne, ciekawe, interesne informacje i wisty. To wszystko, co jem na dnes dla was zrychtuł. Tak, że zapraszam. Zacznijmy.

Wertam głowam, drodzy słuchacze, po perwi dnes 21 den maja. Skoro nam czas żeny, skoro nam maj perlituje, a to 141 den wróci do kincia 2026 roku, czy znate kilku dni się leszyło? No, może i znate, ale ja wam przypomnę, to 224 dny. Takżto idziemy do peredu. Dnes już czwartek, takoj czujemy się pered weekendem, zaran piatnicia początek weekendu, a to do weekend. Najbliższy weekend bogaty będzie w nasze lemkiewskie, rusyńskie podije, ale przede wszystkim w jedną ważną podiju, jaka na Lemkowini już takoj w sobotu się zacznę. Oniże, choć dumam, że czas z was się dodumuje, o jakiej to podii dumam, oniże kus powiemy w dalszej części naszej dzisiejszej peredaczy.

No i witajcie, dorosłacze, po przerwie, a przede wszystkim teper witajcie to też, co świadkujecie swoje imieniny. No i chciałbym pozdrowić dnes między innymi Arsenija, Ivana, Nikifora i Pimena. To osoby, jakie świadkują za naszym starym, bo juliańskim kalendarium. Kiedy sobie zazdrowimy do gregoriańskiego kalendaria nowego stylu, dneska pozdrawiamy Donata, Joana, Christofora, Petra, Riksu, Teobalda, Wiktora, czy Antiocha. Także to wszystkim do nas świadkującym solenizantkam i solenizantom na mnogo i błahe lita wszystkiego, co najlepsze.

Witamy słuchacze, słuchatelem FM. Lem FM to twoje radio. Moje na pewno. Slawko Trochanowski.

Drodzy słuchacze, witajcie po przerwie. Z tej strony Severian Kosowski. Produżamy trzy świty w radiu LEM FM. Słowo byłem Ryuk Teper o tak zwanych nietypowych światach, jak mamy w karcie z kalendaria zapisane. Odże dnes medzyńczy ma Międzynarodny Den Herbaty. Kto lubi sobie herbatkę wypyty, tak dneskie koniecznie to musi też zrobić. Okrem toho Den Kadeta, Den odnawlania znajomosty, onowlinia znajomosty, żeby to te znajomosty, że to może kolesy były, teperkus, może już to te związki się przerwały, żeby czasem wartało onowity. Okrem toho dnes Europejski Den Obszyry Natura 2000, czy Światowy Den Kulturowej Różnorodności dla dialogu i rozwitku. To takie nietypowe dny świata mamy dnes zapisane i każdy może sobie dać to wybrać i świadkować.

My z wamy, wy z nami. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

Raz się przytrafiło nieszczęścia w rodyni, Wasyl pojechał na pochrib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie bidu powił, wera Boże.

tym wszystkim powiem, że chęciarz lidije, prawie każdy lemko z zachodu durije. Nowa moda teper, wszystkich preonaczat i naszy młody barsia tam polaczat. Stary tisz się

Ja do Was zwertam po prerwi, drodzy słuchacze. Zaran już piotnycia, ja się z toho bar stiszu, bo to początek weekendu, to ta piotnycia. Okrem toho, to początek weekendu mocno lękiuskoho, o czym w dalszej części programu dasz to jeszcze oczywidno reczu. No ale zaraz hit są o godzinie 4.30, zachit o 20.34 minuty. To oznacza, że długość zagranicznego dnia przekroczyła już 16 godzin, bo den potrwa 16 godzin i 3 minuty.

0: Is this English radio station?
1: Nie. Polskie radio? Nie.
2: Ruskie radio?
1: Nie. Ukraińskie radio? Nie.
2: Wo, wo, wo.
0: LMFM.

Vitajte, dobrý slucháče. No i teper by sme sobi dašto rekli z našeho olimpijského rusinského kalendárium a duže toho jest i vážny dáty. Môže začnime od toho, što 21. maja 1895. roka v Krynici vrodil sa Nikifor. A popravdi ne Nikifor, lem Epifanij Drovňák, znany jak Nikifor abo Nikifor Krynicki w późniejszych rokach długo osoba, jaka po prawdzie oficjalnie nie miała swojego imienia nazwiska, przypisali jej czuże wydumany Nikifor Krynicki, no ale zawdzięki działalności między innymi Pawła Stefanowskiego poweło się to tu prawilną metryku odnajty i znamy dnes, że to Epifanij Drovňák się wrodził 21 maja 1895 roku. To oczywiście wyznacza.

21. maja 1903 roku w seli Smereczny koło Dukli wrodził się lemkiwski bajkar Mykołaj Burjak. Mykołaj Burjak to jeden z tych lemkiwskich bajkariów, który do sprawdy tymi bajkami się wyznaczają, bo możemy jeszcze wspomnieć na Iwana Kyzaka, Iwana Rusenka, ale jak raz tak narodny mocno bajkę pisał, zapisał dla naszej pamięci Mykołaj Burjak, który pomer 3 września 1986 roku w Zyndranowi. To był niano pani Maryi Gocz, żeny pana Fedora Gocza, wyznaczonego lemkiwskiego dijacza, osnowatela Muzeju Lemkiwskiej Kultury w Zyndranowi. Dalsze możemy wspomnieć na 21 maja 2000 roku. To podija, jaka była w Mukaczewi, to udel gromada otworzyła, odkryła pamiętny krył i metodyju roboty skulptora Iwana Brodyja. Dalsze 21 maja 1903 roku wrodził się Wasyl Karaman, to rosyjski polityczny dijacz na Przyjaźniuszczyźnie i Podkarpacki Rusy. I dumam, że to tylko z tych najważniejszych dat, podii, jakieśmy dnes mogli przyklikać w naszej audycji. Trzy świty, a teper pererwa na muzyku.

Dorosłaczy, ja do was wertam, no i chodziłbym krótko, ale jednako jeszcze raz podczerknuty, że to w najbliższą sobotę i w niedzielu wydymy się na Rutenale, 13. Międzynarodnym Biennale Lemkiwskiej Rusyńskiej Kultury. A program tohorycznego Biennale, choć jak sama nazwa wskazuje, to podija, że to odbywać aż to dwa roky bohatej, odże w sobotę o godzinie 12 stritymy się na cmontery przy grobie Epifana Drowniaka Nikifora. O 14.30 będzie czas przy bulwarach Dietla, tam na deptaku będzie położenia kwitia pod pamiętnikom Nikifora. O 15 w starym zdrawniczym domie będzie pierwsza taka czas odkrycia wystawy malarstwa, ikon i fotografii, a po niej odkrycia inauguracyjnego koncertu i występu między innymi Materoczka, Rusna Gdrustwo, z Chorwacji studenka z Ukrainy, Lastivoczka z Przemkowa, a o 19 po przerwie będzie drugi wieczorny koncert w sali balowi. Tak samo Lastivoczka z Ukrainy, z Podkarpacia, duet Use, tak nie bude, Sestry Uhlarowe z Przesiłszczyny i ansambl Łada z Polski, ale prekrasno śpiewają nasze lemkiwskie śpiewanki. Tak się dorosłacze, to dumam tylko na to tu chwilu. Ja się z wami na chwilkę też praszczam i do poczucia o paru minut.

0: Lem zo studia Radia Ruskoj Bursy. Lem FM.
1: Od razu pozdrawiamy pana propagatora Waltera. Podała mi się bardzo za znymkasz, to dalej. Jest mocna.
2: Robite naprawdę wielką sprawę, to radio. Także to jest historyczny moment, żeby Lemke ma takie radio, które można czuć po całym świecie i sobie wysiedlać wolno i grać, co chcą. Często was słucham. Świat idzie w przód i nam dużo teraz będzie lepsze to tu propagandę szerzyć po świecie. Bądźcie mi zdrowieńki, dziękuję.
3: Lem ze studii Radia Ruskoj Bursy.

0: Dobro, słuchacze, przyszła pora na to, żebyśmy sobie powili dobranić, tak, oj, to teper roblu, ale nadiju się, że budete w jedno ze mną w sobotu i w niedzielu okolo się budeme czuty wydity na 13. Międzynarodnym Biennale Lemkiwskoj Rusyńskoj Kultury w Krynici. Majte się szumni, dobranić.
1: Stowarzyszenie Łemków zaprasza na Rutenale. 13. Międzynarodowe Biennale Kultury Łemkowskiej Rusińskiej, które odbędzie się w najbliższą sobotę 24 maja w Krynicy Zdroju oraz w niedzielę 25 maja w Wysowej Zdroju. To wyjątkowe wydarzenie, które od 2000 roku łączy artystów z krajów, gdzie wciąż żyją Rusini. Na scenie zobaczycie i usłyszycie m.in. zespół Lastivochka, duet Łada, zespół Studenka z Ukrainy, zespół Zaruba ze Słowacji. A to tylko część programu. Czekają na Was koncerty pełne energii, wystawy sztuki, spotkania z kulturą, która wciąż żyje i inspiruje. To dźwięki, kolory i emocje, których nie znajdziesz nigdzie indziej. Zabierz znajomych, rodzinę i przyjedź w Beskid Niski. I pamiętaj, wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Rutenale. Zobacz, usłysz i poczuj łemkowynę.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałka do piątnicy.
0: W roboczy dzień.

0: A ja znam azbuku.
1: Už poznali m
2: azbuku.
1: A jak auto?
3: B jak bukol.
4: V jak łatra. H jak hora.
3: G jak gazda. D jak dora.
5: E jak ekran. J jak jeleń.
0: Z jak żeto. Z jak zelin.
4: I jak igła. Y czudaczne, bo na y sianyczne zacznę.
1: E je też zmanierowany. Seret słowa zachowany.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
5: Dalej bukwa J jak Josyf.
0: K jak kosa, E jak łosy.
4: M jak mama. N jak nianio.
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak, S jak słucha.
1: T jak terka, U jak uchyl.
0: F jak fajka.
3: H jak chyża.
5: C jak cerką.
3: C jak czyżyk.
4: Sz jak szkoła.
0: Szcza jak szczawi.
5: Ju jak juhas.
1: Ja jak jabir.
0: Bukw je 32.
1: I znak 2.
3: Znak miękki.
4: Z twardą znaką.

jak jem mał, 15, 14, 16 roku, to wysiedliłem polem Kiuskę. No a potem, jak po okupacji było, to nastała Polska, trzeba było czasami języka polskiego użyć, ale ja w ogóle nie znał. Ten jeden ubołec mi chwalił, tak, ty ja się nauczę po polsku.

sto szyst i szyst gorleci, sto try i osem polkoleci, lem kiuski hołos w twoich chorze. Lem FM.

Mij wersz. Wojdu do tebe mij wersu i woryciata zatrysnu i nikt to nie będzie widział i nikt to nie zrozumie, co się w tobie dzieje. Rozderto i duszu czuhaniu na tebe zaszmariu od nazriaczego oka skotyny i od szczurego ludyny. I budesz lem mij i niczyj inczyj. Od najbliższego bólu najbliższy.

0: 那咋？
1: Idemy na dalszą niższą informację. Brytyjski premier Keir Starmer w środę telefonował z ukraińskim prezydentem Volodymyrem Zelenskim o nowych sankcjach Spojenego Królestwa, odnosno Rosji, potwierdził podporę Londynu pro Kijów. Tę informację przeniosła agentura DPA i telewizja Sky News. Hovorca Downing Street powiedział, że Starmer podczas rozmowy przedstawił najnowsze kroki Londynu zamierzone na osłabienie rosyjskiej ekonomiki, włącznie sankcji, które władza ogłosiła w piątek. Premier znowu potwierdził nieoblomną podporę Wielkobrytanii Ukrainie i podkreślił, podtrzymując obowiązek zrobić wszystko, co jest w siłach Wielkiej Brytanii, żeby osłabić i zniszczyć Putinową wojenną maszynerię. W dosledku do teperyśnych kroków Wielka Brytania będzie na rynku Wielkiej Brytanii będzie na rynku mniej rosyjskiej ropy, co osłabić Rosję, powiedział Starmer Zelenskiemu. Ukrajinský prezident po telefonickém rozhovoru na platformě X poděkoval Velkou Británii za podporu, kterou Ukrajině daje. Agentura Reuters dodala, že u večerním video prehovory Zelenské potvrdil, že so Starmerom diskutovali i o čutlivým voprosí sankcií odnosno Rosii. Očekujeme, že všetko toto vždy sa projednať na bilaterálnej úrovni, povie. Britanská vláda v útorok prejala kroky, ktoré zmierňujú sankcií na dovoz rosejského aviapaliva i produktív z rosejskej ropy rafinovaných v tretich krajinách. Vydala i dočasnú licenciu, ktorou zmiernila sankcií na zemný gaz, ktorý pochodí z vybraných rosejských závodiv. Minister financí Dan Tomlinson povie, že ohlošené zmierenie sankcií chráni národný interes Spojeného kráľovstva. Líderka opozičnej konzervatívnej partii Kemi Badenoch ale tot krok kritizovala za to, že sa zmierňujú sankcií proti krajina, ktorá už asi 4 roky vede vojnu proti svojho suseda a tá vojna samo sebou už stojala život mnoho ľudí.

Stowarzyszenie Łemków zaprasza na Rutenale. 13. Międzynarodowe Biennale Kultury Łemkowskiej i Rusińskiej, które odbędzie się w najbliższą sobotę 24 maja w Krynicy Zdroju oraz w niedzielę 25 maja w Wysowej Zdroju. To wyjątkowe wydarzenie, które od 2000 roku łączy artystów z krajów, gdzie wciąż żyją Rusini. Na scenie zobaczycie i usłyszycie m.in. zespół Lastivochka, duet Łada, zespół Studenka z Ukrainy, zespół Zaruba ze Słowacji. A to tylko część programu. Czekają na Was koncerty pełne energii, wystawy sztuki, spotkania z kulturą, która wciąż żyje i inspiruje. To dźwięki, kolory i emocje, których nie znajdziesz nigdzie indziej. Zabierz znajomych, rodziny i przyjedź w Beskid Niski. I pamiętaj, wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Rutenale. Zobacz, usłysz i poczuj łemkowynę.

Stowarzyszenie Łemków zaprasza na Rutenale. 13. Międzynarodowe Biennale Kultury Łemkowskiej Rusińskiej, które odbędzie się w najbliższą sobotę 24 maja w Krynicy Zdroju oraz w niedzielę 25 maja w Wysowej Zdroju. To wyjątkowe wydarzenie, które od 2000 roku łączy artystów z krajów, gdzie wciąż żyją Rusini. Na scenie zobaczycie i usłyszycie m.in. zespół Lastivochka, duet Łada, zespół Studenka z Ukrainy, zespół Zaruba ze Słowacji. A to tylko część programu. Czekają na Was koncerty pełne energii, wystawy sztuki, spotkania z kulturą, która wciąż żyje i inspiruje. To dźwięki, kolory i emocje, których nie znajdziesz nigdzie indziej. Zabierz znajomych, rodziny i przyjedź w Beskid Niski. I pamiętaj, wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Rutenale. Zobacz, usłysz i poczuj łemkowynę.